jest. Moją dziewczyną muzyka idiotów jest. Moją dziewczyną muzyka idiotów jest.